Samość ści i kwi. Ta nasza młodość co z czasu pi. Co nie stoi w miejscu zbyt długo, ona co pierwszą jest, potem drugą. Ta nasza młodość, ten szczęsny czas, ta para skrzydeł.

0: o których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki.
1: Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść. Twój gniew mnie przygniata, spiętrzyły się nade mną jego fale.
0: Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół,

przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby. Zewsząd mnie od